0: Jack Harlow.
1: Hey, I'm Shakira.
2: Hity bez kompromisov.
1: Tu je Radio Antena.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, kaj pa 7, to je pa res, ja.